tego znaku nie znalazła. Tylko znalazłam ogieniek. Tu stała cyganka, nieszczęśliwa, biedna. Oto znak cygański.